Orero yitwa Wizkid no ndaracyaduherezaje mu ndirimbo yise Jolo nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikungwa ndetse zinaca agahigo